0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Reklama.
3: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W prokuraturze w Katowicach zakończyło się wielogodzinne przesłuchanie Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonda Krypto. Wcześniej postawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, dlaczego śledczy chcą aresztu dla szefa PKOL-u?
4: Prezes PKOL-u nie przyznał się do winy, ale złożył obszerne wyjaśnienie. Na podstawie tych wyjaśnień, ale też materiału dowodowego, prokurator stwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu przestępstw, ale nie tylko.
5: A również prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego, jak również zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary.
4: Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Decyzję w sprawie tymczasowego aresztu dla prezesa PKOL-u podejmie sąd, najpewniej jeszcze nie dziś, ze względu na obszerny materiał dowodowy, z którym musi się najpierw zapoznać.
3: Relacjonował Michał Skolimowski, dziękuję. Wniosek premiera i szybka odpowiedź z Wiejskiej. Sejm na najbliższym posiedzeniu będzie głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Takie informacje przekazał marszałek Włodzimierz Czarzasty.
6: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
3: To będzie trzecia próba odrzucenia weta do ustawy o kryptoaktywach. W związku z tym marszałek zwrócił się też bezpośrednio do prezydenta.
6: Panie prezydencie, nie wiem, co motywowało panem, że 3 razy pan wetował tę ustawę. Coraz więcej faktów wskazuje na to, że mógł pan to robić nie przypadkiem.
3: A zapowiedź głosowania nad prezydenckim wetem pojawia się po nowych informacjach w sprawie upadłej giełdy Zonda Krypto. Ale prezydent zawetował też nowelizację prawa energetycznego. W wydanym oświadczeniu Karol Nawrocki tłumaczył, że w marcu podpisał już ustawę zmieniającą prawo w tym zakresie, a po kilku miesiącach na jego biurko trafiły nowe przepisy, częściowo odwracające tamte zmiany. Jak wcześniej informowaliśmy, chodzi o tak zwaną ustawę przyłączeniową i jej nowy zapis, który pojawił się po pracach na etapie komisji sejmowej.
7: Najpierw państwo uchwala prawo, a kilka miesięcy później samo zaczyna je odkręcać. Co więcej, bardzo ważne zmiany zostały wprowadzone dopiero podczas drugiego czytania w Sejmie, zamiast przejść normalną, przejrzystą drogę legislacyjną. Tak nie powinno się tworzyć prawa. Przedsiębiorcy, inwestorzy i obywatele muszą wiedzieć, jakie zasady obowiązują.
3: Mówił prezydent Karol Nawrocki. O szczegółach zmian w prawie energetycznym i kontrowersjach, o których sygnalizowała Kancelaria Głowy Państwa, nazywając je szkodliwym lobby, przeczytacie na superexpress.pl. Nowe F-35 już w łasku. 5 kolejnych super nowoczesnych myśliwców wylądowało w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Jak mówi dowódca bazy w łasku, pułkownik pilot Krzysztof Duda, myśliwce wejdą do służby jak najszybciej.
8: Piloci są zachwyceni. Każdy cieszy się, że może szkolić się i wykonywać działalność operacyjną na czymś, co jest nowoczesne. Te samoloty wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki. W pierwszej fazie szkolenie i przygotowanie struktur po to, aby te samoloty mogły wejść w system działalności operacyjnej.
3: To już kolejne myśliwce wielozadaniowe F-35 na wyposażeniu polskiego wojska i podobnie jak w maju, także teraz lądowanie obserwowali miłośnicy lotnictwa.
9: 5 razy F-35, kolejna dostawa, ludzi co nie miara, robimy zdjęcia i się cieszymy.
10: Pierwszy raz tu jestem, właśnie jestem ciekawy, tutaj ze znajomymi przyjechałem. Ekscytacja, że rzeczywiście zobaczę z bliska te samoloty.
11: I nasze polskie, szachownica.
12: Ciekawe doświadczenie zobaczyć. Fajnie to wygląda w locie, aczkolwiek bardziej mi się podobają stare F-y.
3: Pierwsze 3 husarze trafiły do Polski w maju. Do końca roku ma być ich w sumie 14, a cały kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty. 4 kolejne osoby zatrzymane w sprawie śmiertelnego pobicia na osiedlu willowym w krakowskiej Nowej Hucie. Informacje na portalu X podał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wśród zatrzymanych podejrzewany o bezpośredni udział w zdarzeniu 19-latek. Trafił w ręce policji w czwartek, a w piątek usłyszał zarzuty, relacjonuje w rozmowie z nami Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
0: Doszło do siłowego wejścia do jednego z mieszkań na terenie Nowej Huty. Mężczyzna oczywiście nie przebywał w swoim miejscu zamieszkania, natomiast został przez policjantów zatrzymany, a następnie został przekazany do prokuratury rejonowej w Krakowie Nowej Hucie. Tam też usłyszał zarzuty.
3: Trzej pozostali podejrzewani o udział w pobiciu ukrywali się na Słowacji. W piątek zostali zatrzymani.
0: Rozpoczęliśmy tutaj współpracę z funkcjonariuszami słowackimi, której efektem jest zatrzymanie przez policję słowacką wszystkich trzech osób. Mówimy tutaj o dwóch osobach dorosłych i jednym nieletnim.
3: Przypomnijmy, do brutalnego pobicia doszło w ubiegłym tygodniu. Nieprzytomnego mężczyznę znalazła przypadkowa osoba i natychmiast wezwała pomoc. Pokrzywdzony nie dotarł do szpitala. Zmarł w karetce pogotowia. Na początku tygodnia policja zatrzymała podejrzewanego w sprawie 16-latka. Chłopak trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną zbrodnię na Uniwersytecie Warszawskim. Wnioskowała o to prokuratura. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego. Przypomnijmy, do brutalnego ataku na kampusie UW doszło w maju ubiegłego roku. Mieszko R. zabił siekierą portierkę Uniwersytetu Warszawskiego i ranił pracownika uczelnianej straży. Prezydent skłamał, mówiąc o kosztach wprowadzenia państwowego e-dziennika, przekonuje wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Chodzi o argumenty Karola Nawrockiego, jakimi poparł ogłoszone weto dla ustawy wprowadzającej ogólnopolski państwowy rejestr uczniów i ich danych. Na czym dokładnie ma polegać nieprawda w argumentacji prezydenta? Tego dowiedział się nasz reporter Mateusz Chłystun, który rozmawiał z wiceminister Lubnauer.
11: Według Katarzyny Lubnauer prezydent zdecydowanie zawyżył koszty wprowadzenia e-dziennika.
13: Stworzenie dziennika nie kosztuje 200 milionów.
11: Przekonuje wiceminister edukacji, według której dane uczniów w jednej państwowej bazie byłyby ponadto bezpieczniejsze.
13: Te dane są na prywatnych serwerach prywatnych firm.
11: To jednak kolejna kwestia, z którą nie zgadza się Karol Nawrocki.
7: Ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
11: Przekonywał prezydent, który zaznaczył jednak, że samą ideę wprowadzenia e-dziennika popiera. Wygrał lobbing, przegrała polska szkoła. Wstyd, panie prezydencie, skomentował w internecie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Jest napięty, ale odpowiedzialny, mówi premier o planach budżetowych na przyszły rok. Rząd przyjął projekt budżetu, którego priorytetami mają być bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz inwestycje w kolej, drogę i energetykę. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
14: Na obronę rząd chce przeznaczyć 4,5% PKB, czyli około 198 miliardów złotych. Zwiększone ma zostać również finansowanie ochrony zdrowia. Łączne nakłady wyniosą nawet 7% PKB, czyli 274 miliardy. Wzrost o 10%. W budżecie mają znaleźć się również pieniądze na energetykę, w tym energetykę jądrową i sieci przesyłowe.
15: Stawiamy jako rząd również na inwestycje kolejowe. Przywrócą kolej po wielu latach do Olecka, Bytowa, do Nowego Dworu Gdańskiego.
14: Mówi minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział ponadto, że aktualny pozostaje projekt podwyżki akcyzy na alkohol, a dochody z niej miałyby w całości trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Będzie teoria, ale też praktyka. Już w tę sobotę w całej Polsce rusza krajowy trening reagowania. Na mieszkańców miast i miasteczek będą czekać specjaliści oraz eksperci, którzy podpowiedzą, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Specjalny punkt edukacyjny będzie czekał m.in. na płycie rynku w Nowym Sączu, mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba.
16: To będzie trening dotyczący przygotowania plecaka do ewakuacji, jak również reagowania na sygnały w trzech krokach, czyli mówimy o rozpoznaniu sygnału, o sprawdzeniu komunikacji i znalezieniu miejsca schronienia. Przypominamy, robimy trening, pokazujemy, jak to ma wyglądać, także to nie jest straszenie, tylko przygotowanie do różnego rodzaju sytuacji dla mieszkańców, żeby wiedzieli, jak reagować.
3: Podobne punkty będą działać w całym kraju. A w wiadomościach teraz fatalna w skutkach pomyłka na turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu. 12 dzieci. Zabieg inhalacji zakończyło w szpitalu. To dlatego, że pomylono środek leczniczy z preparatem do dezynfekcji. Inhalacje z podejrzeniem zatrucia dzieci skończyły w szpitalu, mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
17: Na miejscu wezwania znajdowało się łącznie 12 poszkodowanych, dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Pacjenci byli przytomni, a ich stan był stabilny. Wszyscy po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych zostali przewiezieni do szpitali.
3: Obecnie stan dzieci jest dobry. To ostatni weekend z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy, mówi Grzegorz Maziak z ePetrol.pl.
18: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
3: Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.

0: Mianie. Górnicy domagają się rozmów z zarządem Polskiej Grupy Górniczej, a chodzi o zmiany w procesie likwidacji, ale też obronę dyrektora Tomasza Dudy.
1: Dwa dni rozmawialiśmy z zarządem na temat odwołania dyrektora tego zakładu. Była tam załoga, zwójka, pracownicy fizyczni. Mogli posłuchać, co tam się do nich mówi. Żadnych argumentów nie było od strony zarządu, jaki jest powód tego odwołania.
0: Mówił nam przewodniczący związkowców z kopalni Wujek Damian Hacoś. W odpowiedzi na protest zarząd Polskiej Grupy Górniczej oświadczył, że jest w kontakcie ze stroną społeczną, informując, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach już od września, ale drugie liceum w Toruniu zmiany wprowadziło już rok temu, mówi dyrektor placówki Waldemar Gancarz.
2: Po wejściu na salę lekcyjną do przygotowanych wcześniej pudełek z przegródkami, uczniowie dobrowolnie odkładają te telefony. Rozpoczynamy od odłożenia poprzez nauczyciela i muszę powiedzieć z takim zadowoleniem, że ten styl odpowiada uczniom. Raczej nie mamy problemów z tym. Oni sami zdają sobie sprawę z tego, że to im pomaga skupić się szczególnie na przymiotach ścisłych.
0: Zakaz korzystania z telefonów obejmuje szkoły podstawowe. Licea i technika muszą same ustalić zasady w statusie szkolnych. I jeszcze zaproszenie na ciąg dalszy roztańczonej imprezy na zamku w Ogrodzieńcu. W sobotę Disco Ogro zacznie się koncertem Menelaosa. Start o 17. Później czeka nas jeszcze występ m.in. Andre i Roxy Ok. A całą imprezę zakończy koncert Malube. Patronat medialny nad Disco Ogro ma w

0: FM. Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Dzisiaj kolejny odcinek, kolejna odsłona, co ludzie powiedzą prosto z Berlina.
2: Wiele razy miałam takie myśli, że mówię, a może z tego miasta wyniosę, bo już jest coraz więcej, że tak powiem, tych ludzi, których możemy się bać.
3: Widać to na ulicach?
2: Widać tak na ulicach, widzisz takich ludzi, których zaczynasz się bać.
4: Mi osobiście nigdy się tu nic nie stało, nie czułem żadnej obawy, naprawdę. Mm-hmm. Nieraz wracałem w nocy do domu po jakichś baletach. Nigdy nie było żadnych problemów.
5: Dużo tutaj jest Polaków takich, co wiesz, nie mają gdzie mieszkać, żyją na ulicy, wiesz, jak to wygląda.
6: Ojoj. Wszyscy tutaj naprawdę, ogólnie tutaj jest naprawdę, to jest taka społeczność, Zoo Kitchen Garden, to jest społeczność taka, aż tak na tyle dobra, na tyle fajna, że
5: da radę się... Pomagacie sobie jakoś ogarniać?
6: Jasne, oczywiście, że tak. Jest ciężko, wiesz?
1: Jak się tam żyje Polakom, czy chcą wracać do Polski? Dzisiaj zajrzymy głębiej dalej. Będą też między innymi okolice słynnego dworca Zoo. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Na początek Kacper, który prowadzi na TikToku kanał Polski Berlińczyk. On będzie takim naszym przewodnikiem.
4: Mam na imię Kacper. Tak. Przyjechałem do Berlina prawie 12 lat temu. Namówił mnie przyjaciel. Aha. Mówi, chodź, zobacz jak się tu mieszka. I zostawiłem wszystko, rzuciłem studia, pracę i przyjechałem tutaj. I jestem 12 lat.
5: No już taki akcent lekki złapałeś.
4: No tak powiem ci, że nie mam kontaktu z językiem polskim na co dzień, prawie w ogóle. Od niedawna założyłem kanał na TikToku, prowadzę Polski Berlińczyk. Tak. Opowiadam jak wygląda Berlin i na co dzień zajmuję się tatuażami.
5: Też akcja. Policaj.
4: Policaj, no. Ciągle tu jedzie, ciągle się coś tu dzieje.
5: No tak, no to miasto tętni, po prostu wielkie miasto.
4: W tym mieście każdy jest wolny, że tak powiem. Naprawdę każdy może robić co chce, ludzie są dziwni, chodzą na golasa, no nikt nie zwraca na nich uwagi, wiesz? Tu jest przyzwolenie na wszystko, tak jak widzisz. Wiesz co, ja sam osobiście lubię to miasto bardzo. Mm-hmm. Mi się tu fajnie żyje, naprawdę. Wydaje mi się, że jak ktoś pracuje, też zarabia dużo więcej niż w Polsce. Myślę, że z takiej normalnej pracy, jak ktoś idzie do jakiegoś Lidla na kasę, to ma z 2,5 tysiąca euro netto.
5: 2,5 tysiąca euro?
4: No, myślę, że spokojnie.
5: No to jakieś takie 10 tysięcy,
4: tak? 10 tysięcy złotych.
5: Do ręki. Tatuator trochę lepiej by.
4: No, na pewno. Ja osobiście za dwupokojowe mieszkanie, 60 metrów, płacę tu 730 euro. Niedaleko centrum.
5: No to ceny jak w Warszawie.
4: No i to są mieszkania, my tu mamy takie spółdzielnie mieszkaniowe. Mhm. Składa się dokumenty i to mieszkanie jest twoje na wynajem do końca twojego życia. Masz taką umowę. No tak Niemcy tu żyją, mało Niemców kupuje tu mieszkania na własność. To miasto przed 15 laty wyglądało zupełnie inaczej, jednak dużo się tutaj zjeżdża ludzi. Mi osobiście nigdy się tu nic nie stało, nie czułem żadnej obawy, naprawdę. Nieraz wracałem w nocy do domu po jakichś baletach. Nigdy nie było żadnych problemów. Nie wiem, wydaje mi się, że Niemcy są mega życzliwymi ludźmi i są dobrymi ludźmi. Są mili, dlatego sprowadzają tu wszystkich, wiesz? Jakoś taką sympatią od nich bije.
5: A nastawienie do Polaków?
4: Wiesz, to na początku było ciężko, że coś ukradli, to od razu pierwsze co to do Polaka, co nie? Często jest tak.
5: A jest coś takiego,
4: no,
5: tak?
4: Jest. Ale to głównie naprawdę stara generacja. Młodzi są na równi z nami. Tu jest głównie młodzież. Dzieci, które się tu urodziły, żadni z nich muzułmanie. Bawią się, chleją w upór. No, wszystko się zmienia. Myślę, że ta religia ich też tutaj zaniknie.
5: A Niemcy, tak jak rozmawiasz z Niemcami, oni zauważają, wiesz, ten skok polski, ten rozwój, że rzeczywiście
4: wiesz,
5: u nas jednak
4: oni
5: jest...
4: Oni są mega zadowoleni z Polski. I naprawdę słychać bardzo dużo głosów, że oni by chcieli się tam poprzeprowadzać.
5: Gdzie, że Niemcy do Polski?
4: Do Polski, no.
5: A dlaczego niby?
4: No, że jest ładnie, czysto, bezpiecznie. No zobacz, jak wygląda Berlin. Berlin fajne miasto, ale jest mega brudne.
5: No ale to też chyba nie wszędzie, nie? Bo tutaj jesteśmy w takim miejscu specyficznym.
4: No, ale tu jest centrum, bo jest Zoologii Siagaten. Tu jest najdroższa ulica, najdroższe sklepy w Berlinie. Aha. Cała ulica, jakiś Louis Vuitton. Jak zabrałem swoją wietnamską kobietę do Szczecina pierwszy raz, to przeżyła szoku. Mówi, Boże, jak tu jest czysto. Wiesz, ma obraz tylko Berlina, w którym mieszka i tak naprawdę nie widziała świata.
5: No ale to co, nie chce się przeprowadzić do Szczecina?
4: Nie wiem, czy ja bym chciał mieszkać w Polsce.
5: Czy ona w ogóle jest w stanie powiedzieć Szczecin, to jest też pytanie.
4: Bez problemu.
5: A ty jeszcze umiesz powiedzieć Szczecin?
4: Szczecin, no oczywiście.
5: To jeszcze jest okej, nie straciłeś tego, masz to jeszcze.
4: Ale nie mam w ogóle na co dzień kontaktu z językiem polskim, to jest chyba problem. Wiesz co, chyba się tu zakorzeniłem, lubię to miejsce i Berlin trzeba polubić. trzeba się przyzwyczaić i zaakceptować to, co tutaj się dzieje.
1: W Niemczech mieszkają dziesiątki tysięcy bezdomnych Polaków. To najbardziej liczna grupa wśród obcokrajowców. Streetworkerzy liczą, że w samym tylko Berlinie mieszka około 5 tysięcy Polaków bez dachu nad głową.
0: Co ludzie powiedzą?
5: Gdzie my jesteśmy w ogóle?
4: No, jesteśmy na dworcu Zoo. Można znać to miejsce z pewnej książki. Okay. Dzieci z dworca Zoo.
5: Zapach charakterystyczny.
4: No, tu jest naprawdę dużo bezdomnych ludzi.
5: A taki trochę zapach jak kiedyś na dworcu centralnym w Warszawie, nie wiem, czy kiedy ostatnio byłeś.
4: Oj, dawno temu. O, widzisz? Tak jest tutaj. Wszyscy żebrają, proszą o coś. Ale są gorsze miejsca w tym mieście jak to. To jest moim zdaniem takie trochę lajtowe.
5: Jeszcze gorsze?
4: No, jeszcze gorsze. Są miejsca jak Podbusator czy Leopoldplatz, gdzie naprawdę bezdomni siedzą na całej długości ulicy.
5: I co oni tu robią?
4: Kleją. Wiesz, alkohol można pić normalnie, legalnie w Niemczech.
5: No, ale tu widzę też jakieś artystyczne występy.
4: No, wiesz, jak ma żebrać, zawsze to jakaś alternatywa, co nie?
5: Aha. A jak myślisz, ile może zarobić taki ziomeczek tutaj?
4: Nie wiem, ze 100 euro.
5: Tak dzień? No, 100 euro?
4: Wiesz, on butelek tu dużo pozbiera. Za plastikową butelkę jest 25 centów. Naprawdę, źle tu nie ma. Robią takie akrobacje, chodzą, wiesz, z kubkami żebrają po metrze albo po autobusie.
5: No i też dużo Polaków. Kilka tysięcy tu w Berlinie.
4: Ale ogólnie wydaje mi się, że i tak miasto jest bezpieczne.
5: No ale
4: nie
5: właśnie.
4: Ma zagrożenia od takich ludzi, naprawdę.
5: No ale właśnie, przechodziliśmy na luzie, tak nie ma.
4: Nikt problemu. Nie zaczepi, nie jest nachalny. Chyba ludzie są tu nauczeni, że po prostu dadzą im te 1 euro.
6: Przyjechałem tutaj, bo wiedziałem, że byłem uzależniony od swojego towarzystwa w Warszawie.
3: Przyjechałeś, żeby się urwać od towarzystwa.
6: Dokładnie.
3: Tu wpadłeś w
6: dokładnie.
3: Inne towarzystwo.
6: Znaczy nie, to jest towarzystwo normalne. Ja już oduzależniłem, ja jestem twardym facetem.
3: A próbowałeś tu, nie wiem, pracować, wiesz, jakoś się ogarnąć?
6: Oczywiście, tylko że przyjechałem tutaj 21 stycznia. I na zimę tutaj jest ciężko z okresem takim pracodawczym. A półtora miesiąca temu, no może nawet dwa miesiące temu, ukradli mi cały plecak. I tam był mój dowód, tam był mój telefon, tam wszystko. Tak więc teraz bez dowodu, bez dokumentów, tutaj w Berlinie jest... To nie jest tak jak w Polsce.
3: I co, i żyjesz tu?
6: No żyjemy sobie, no co? Ja jestem po technikum gastronomicznym. Ale ja nie jestem kuchermajster. To jest właśnie kuchermajster.
3: Pan też z Polski? Hej, ja jestem z Polski, ja serdecznie. Ja ciecham do Niemiec. Co pan tu robi w Berlinie?
7: Sam nie wiem. Sam nie wiem.
3: Sam pan nie wie. No ale co, nie udało wam się tutaj, wiesz, złapać robotę na kuchni?
6: Ja jestem tutaj krótko, bo jestem tylko 8 miesięcy, no ale tak jak ci mówię, no. Ja tu przyjechałem, tu miałem telefon, miałem wszystko, elegancko było. No ale ze dwa miesiące temu mi telefon
3: kradli.
6: Cały plecak, przepraszam.
3: Tak, tak.
6: Przepraszam. I nie mam dowodu ani nic. Jest ciężko, wiesz? Pamięci.
3: Dużo tutaj jest Polaków, takich co wiesz, nie mają gdzie mieszkać, żyją na ulicy, wiesz jak to wygląda.
6: Ojoj. Tak. Wszyscy. Tutaj naprawdę, ogólnie to jest naprawdę, to jest taka społeczność z Kitchen Garden, to jest społeczność taka ta, aż tak na tyle dobra, na tyle fajna, że
5: da rady się... Pomagacie sobie jakoś ogarniać?
6: Jasne, oczywiście, że tak.
5: No ale co, tak bardziej tu się trzymacie jako Polacy razem, czy...
6: Dzisiaj kwiaty rozdawałem, dzisiaj zobacz, patrz, koleżanka też tam stała kwiaty.
5: Koleżanka nie chce się wypowiadać.
6: Wiem o tym, rozumiem. Ja to szanuję, bo to jest moja bardzo dobra koleżanka.
5: Czego tak jest? To jest tak trudno tutaj się jakoś, wiesz, ogarnąć, utrzymać?
6: Tak.
5: Pójdziesz na budowę, ile tu można zarobić? A ile kosztuje mieszkanie, wiesz, tak, że się...
6: Ale właśnie o to chodzi. Jak tam dojść?
5: A, do pracy.
6: Ale kolego, tu nie ma takich problemów, ci było. Nie ma co się ubrać, nie ma co zjeść, nie ma co wybić. Nie ma takich problemów.
5: To jak można zarobić, na czym tutaj?
6: Właśnie.
5: Ale co, jakieś butelki? A, system kaucyjny, nie? Można ogarnąć, to jest coś.
6: Nie.
5: No?
6: My tak nie żołamy.
5: A co, jak można ogarnąć, zarobić kasę?
6: A. Trzeba używać mózgu.
5: No,
6: trzeba umieć myśleć. Selekcjonować towarzystwo. Selekcjonujemy sobie towarzystwo, załóżmy. Lubimy się ja, Kevin, Picio, sobie tam jest Kamila, jej facet, jest jeszcze piesek, Maksiu jest.
1: No i tak to się kręci w okolicy dworca zoo. Niewiele tam się zmieniło od czasów tej książki. No ale zdecydowana większość Polaków w Berlinie pracuje, stać ich na wynajem mieszkania. Są też tacy, którzy wpadają tam na chwilę, na krótkie zlecenia i zaraz wracają do Polski.
8: Jak tu się żyje? Czy tu jeszcze można...
9: Na targi, tylko stoiska targowe robimy.
8: Czy tu jeszcze Eldorado jest w tych Niemczech? Czy tu można zarobić?
9: Nie za bardzo.
8: Jak kiedyś?
9: Nie, pensje i tak są polskie, także...
8: Jak to polskie pensje?
9: Polskie, no.
8: W Berlinie?
9: No tak, no.
8: A to ile można zarobić?
9: O, nie mogę powiedzieć. Przyjeżdżamy na 5-6 dni i wracamy do Polski i później jedziemy w drugą część Niemiec, także...
8: A co, nie myślicie o tym, żeby tak na stałe tutaj? Dlaczego?
9: Nie, dzięki.
10: Są takie czasy, że wydaje mi się, że w Polsce można zrobić takie samo, jak nawet lepsze pieniądze, robiąc jakąś tam swoją rzecz, swoją działalność, coś swojego i można zarobić naprawdę lepiej.
8: A co robisz?
10: No, na kuchni jestem, nie? Gastronomia. O. No, ile tu można zarobić? No, do 3 euro wyciągniesz, nie?
8: 3000 euro, ale tak na rękę.
10: Na rękę, no. Ja tu jestem od kwietnia. Od kwietnia tego roku. No i co, mi się tu żyje dobrze ogólnie, nie? Na kuchni się dobrze sprawuje, więc zarobki są adekwatne, jest okej.
8: Ty mieszkasz już tutaj, to żeby tak wynająć na dłużej? Jakie to są ceny w Berlinie?
10: A nie wiem, mi szef opłaca mieszkanie.
8: No. To elegancko, no to
10: elegancja.
8: Tak, tak to można.
10: A mogę kogoś pozdrowić? Pozdrawiam całą ekipę Grubej Czapy i wszystkich chłopaków z Gdańska.
1: Pozdrawiamy ekipę. To był Berlin Zachodni, a teraz jedziemy do centrum Berlina Wschodniego, Alexanderplatz. Tam spotkałem Agnieszkę, która na co dzień pracuje w sklepie, ale znana jest też wśród Polonii pod pseudonimem Aferzysta.

0: Więc to był ciężki okres dla mnie, tam przez wiele lat, na przykład sprzątać i tak dalej, to był dla mnie okropny czas, nie lubiłam tego.
1: Pracujesz w sklepie i do tego jeszcze jesteś stand-uperką, ale tak. Po polsku, stand-upy tak, dla Polaków.
0: Tylko dla Polaków, tylko dla Polonii. Teraz naprawdę już zarobki, można powiedzieć, że są dobre, jesteś w stanie naprawdę te 3-4 tysiące, jeżeli pracujesz na cały etat.
1: 3-4 tysiące, ale co, na rękę takich już?
0: Tak, ja mogę generalnie powiedzieć, ja płacę za mitę, tam 910 euro, mieszkam na Hohenschausen. W Polsce naprawdę ciężko pracowaliśmy i te zarobki nie były adekwatne do życia, tak bym to powiedziała, grzecznie. A jeżeli chodzi tutaj, no to nie jesteśmy milionerami, ale no nie płaczemy od pierwszego do pierwszego i możemy i wyjechać na wakacje i stać nas na wyjścia do restauracji. Na to nas w Polsce nie było wtedy 12 lat temu stać, ale nie wiem jak teraz, jak to życie wygląda, nie mam porównania.
1: No zarobki gdzieś tak 40% może wzrosły, tak realnie od kiedy wyjechałaś, nie? Czyli od przez te 10-12 lat. No dobra, jak tak porównujesz, to jakieś takie proste rzeczy, wiesz, na plus, na minus.
0: Pieczywo jest okropne tutaj. Więc dopiero nauczyłam się kupować wybrane pieczywo w danych punktach, których dla mnie jest jadalne i dobre. No wurst mamy zajebisty w Polsce.
1: Za tym tęsknię.
0: No, za tym tęsknię. No.
1: Warto tu przyjeżdżać, czy to jest wciąż taka, wiesz, ziemia obiecana, taki raj?
0: Żeby zaczynać od nowa w dzisiejszych czasach, tak od zera? Chyba nie. To nie tak, że nie polecam Berlina do życia, bo kocham Berlin, ale jeżeli ktoś tylko typowo o zarobkowo, no to nie. Wiele razy miałam takie myśli, że mówiłam, może z tego miasta wyniosę, bo już jest coraz więcej, że tak powiem, tych ludzi, których możemy się bać.
1: Widać to na ulicach?
0: Widać tak na ulicach. Widzisz takich ludzi, których zaczynasz się bać. Jeżeli chodzi o rasizm, to spotkaliśmy się dosłownie raz z Leną na osiedlu, z córką. Tam nam krzyczał, że nie możemy mówić po polsku, to mówić po niemiecku i tam nas wyzywał koleś z balkonu.
1: A, jesteście w Niemczech, tak, mówcie po niemiecku.
0: To przez 12 lat to mieliśmy chyba jedną taką sytuację, nie? Z rasizmem taką.
2: Czasami się też tak dzieje, że idziemy se po osiedlu i ta starsza pani, to jest zawsze ta sama, która se tak pod nosem gada.
0: I nas obraża, tak, i nas obraża, tak.
1: Brunatnieją trochę Niemcy?
0: Tak.
1: Ale jest
0: tak.
1: Rzeczywiście coś takiego
0: tak,
1: czuć?
0: Tak. Znaczy ja w ogóle jestem za AfD partią, o której się mówi, że jest partią rasistowską, a uważam, że wcale tak nie jest. Uważam, że to jest czas najwyższy już, taki ostatni, że tak powiem, żeby zawalczyć o swój kraj. Od 2016 roku głównym problemem są emigranci.
1: Ale sama jesteś...
0: Emigrantką.
1: Imigrantką.
0: No tak, ale ja nie przyjechałam tutaj po socjale przede wszystkim. Nie przyjechałam żądać, żeby ktoś się... jakby dostosował do mnie, do mojej kultury czy tak dalej. Ja się dostosowuję cały czas do nich. Nie robię burt, nie robię rozboi. Byłam wiele razy świadkiem w izbanach, ubanach, kiedy, że tak powiem, ciemnoskórzy mężczyźni próbali napadać i na mężczyzn, i na kobiety. I kiedy swoim ciałem ich zasłaniałam i nie liczyłam się z tym, czy za chwilę mi ktoś wpierniczy, że tak powiem. To ja mam swoją jakby ścieżkę z domu, słuchaj, że ja idę koło bloków, potem po tej stronie są krzaki, no to idę tu koło bloków, tam się zaczynają krzaki, to ja przechodzę na drugą stronę, żeby znowu iść koło bloków. Jakby już nie pójdę nawet tak po ten, no żeby, no boję się, po prostu się boję, nie?
1: Że jak jakieś krzaki, jakiś tak, park, to już
0: tak,
1: omijesz,
0: tak? Omijam, no wieczorami omijam, boję się, ale a kiedyś się nie bałam w ogóle.
3: Teraz będzie ciekawy wątek. Ukraińcy, których tam spotkałem w Berlinie, dlaczego pojechali do Niemiec, dlaczego nie pracują w Polsce? No i mówią, że to nie jest tak, że w tym Berlinie żyje im się jakoś zdecydowanie lepiej.
4: Przed tym pracował w Polsku, Była różna praca tam i na zawodzie, i na kurierem, i tam drugułka,
0: tak.
4: Ale opłata była mniejsza jak u Niemca. $1000, 1200, 1300 max.
1: A tu?
4: A tu ja pracowałem na budowie, to minimalnie 2000 euro. 2000 euro, ja. Bardzo drogie mieszkanie. To jest wielki minus Berlina. Dużo pracy, drogie mieszkanie, ale jak to все докупи полічить, то не він. To nie wiem.
1: To nie wiesz, czy tu lepiej, czy w Polsce.
4: Tak, niby tu więcej pieniędzy, ale nie jest lepsze, bo Polacy dla Ukraińców bliżej po mentalności, wiesz, do nas strawy,
1: jedzenie,
4: jo.
1: Co tu jadłeś niedobrego, najgorszego?
4: Najgorszego?
1: Tak.
4: Ja, chleb w ogóle nie taki jak nas w Ukrainie, w Polsce, chleb, supa, a tu хліб, нема смаку, нема ніс.

0: Я 2 роки тут мешкам і ще доброго хліба не їм. Ну, для українців зробили німці добре, вони дали їм ту можливість ту, достати ту, ту допомогу, як німець. Правдоправедливий. Я тут свою так, як німець, коли я був на кидабил на перший рік, то достав так, такі виплати, як німець. То є добрий соціал, то направду добрий соціал. Коли не працюєш, а тільки на соціалі, то є добре. А як будеш до праці, то є катастрофа. Бо там великі податки, великі виплати, ти мусиш швидко.
1: Найлепіше не працювати тут. Yeah. Як тут приїжджати, то не працювати. А в Польщі...
0: Працювати, як прийдеш працювати, то вже не є добре.
1: А пан? Мешкав в Польщі?
2: Ну трошки є, так. В 21-му року був там, перед війною.
1: То добре, пан мови.
2: А в Німцях навчився по-польську гадати.
1: Як то в Німцях по-польську?
2: Ну, ми працювали з поляцями на будові.
1: До чого працюєш тут в Німчах, а не в Польщі?
2: Так, в 21-му року працюємо в польському краю. Наче було все добре. Подобав мені цей край, але трошки пінізів мало. А мені задзвонили там хлопаки, що є до Німець, тут трохи більше. Ну то, як в Польщі я мав на 21-й рік, то я мав десь 5 тисяч, то поїхав 22-й рочник вже до Німець, то тут вже 3 тисячі євро.
1: Ну то є сужніше. 3 тисячі євро, ну то є...
2: Сужніше, ну то є 12 тисяч злотих.
1: А мешкання? Тут дорожче.
2: Бо фірма мені винаймує. А ти ж на поляка працюю зараз теж. Повім так, що я їсть там з України. Мені дуже багато подобав польський край, дуже нам допомагає курва з тим війном. А в Німцях не подобає, направда, не подобає мені тут жити. Пінюнці так можна заробляти. Ну ні, бо віж, ж тут 5 років тут. Ну не можу ніс по-німецьку казати. Тільки день добрий, до відзення і все там. Ну, там. Як все маєш там і все.
1: Трудно ще навчити.
2: Ну, не можу того язика навчити вогулі. Не вім. Бо в польській Україні, направда, лепі, 100%. Ну, бо подобні до нас, до українців. Ну, я ж, ну, це є ще. Розумів нас. Є такий менталітет такий подобний до нас.
1: Ага.
2: Бо німці ні, ну, я не хочу мовити зле на камери, бо почуємо десь німці мені пізні. Ну, направда, ну.
1: А як трактуємо поляків, українців, німці?
2: Не любимо німець. Не любимо. Направда, не любимо. Я маю зараз самоход на польській реєстрації. Ну, бо мені танче, там ОЦ, ПЦ, то, ну, пан в'їжджу, що то є. І вони завжди там стаб і одразу даємо рури до кібла, щоб там на наркотики справдзять, віж.
1: Мішлям, що як поляк, то п'яний, напевно.
2: Ну так, ну направду так є.
3: По 17 роках вручили до Польщі.
4: В Берліні споро теж туристів з Польщі, таких, що впадли на день, два, поподівляти, пооглядати. Mówią, że szału nie.
5: Co ludzie powiedzą?
1: Panowie, uszanowanie.
6: Uszanowanko, witam.
1: Co wy tu robicie w tym Berlinie?
6: Zwiedzamy. No, weekendowo, wyjazdowo.
1: No, a skąd przyjechaliście?
6: Z Poznania.
1: A jak patrzycie tutaj właśnie, no, oglądacie ten Berlin, jakie wrażenia? Lepiej...
6: Szału nie ma, nie?
1: Szału nie ma?
6: No nie ma szału, no co, podobnie jak u nas już praktycznie. No co, no myślę, że standard życia w Polsce idzie do góry, a no zrównuje się z tym, nie? Nie ma szału, jak byłem dzieciakiem, czy jak on przyjeżdżał z ojcem, czy ja na przykład jak byłem też dzieciak, to było wow, Ameryka, nie? Bo wiadomo, Niemcy to, no a dzisiaj to taka, no mała, nie?
1: Tylko tak, no trochę jednak inaczej na ulicach, nie?
6: No, no, a ja jestem brany za nich w ogóle, nie? Myślę, że jestem Turkiem i tak dalej, ale ogólnie no tak zgadza się, no większą multikulti niż w Polsce, nie?
1: Ale co, to jest jakiś problem, czy generalnie luz, jak tak patrzycie na to?
6: Ja to mam wierność, już mówiąc, nie? No, ale ogólnie sporo Polaków miałoby problem, nie? No to nie ukrywajmy na pewno, nie?
1: Piwo smaczne?
6: No tak, i też sobie, Berliner, Kinder. Szału nie ma.
1: Ale właśnie to jest ta różnica, nie? Że tutaj można sobie normalnie usiąść.
6: No, no, też nie wiedzieliśmy w ogóle tego, nie? Nie wiedzieliśmy, myśleliśmy, że nie wolno, tylko w pubie piliśmy piwo, no ale...
1: Można.
6: Googlujemy.
1: I mandaty by się sypały pewnie, nie?
6: Czyli w Polsce... Mentalność jest inna, wiadomo, nie wiem co, nie?
1: W Poznaniu byście sobie tak nie mogli usiąść na ławeczce z piwem.
6: W Poznaniu nie siedzę z piwkiem na obce, nie? Nie próbowałbym nawet.
1: Mieszkacie tutaj?
7: Nie, mieszkamy w Szczecinie i przyjechaliśmy na wycieczkę.
1: Jak wy myślicie, rzeczywiście warto tu jeszcze wyjeżdżać?
7: Nie, myślę, że nie.
1: Dlaczego?
7: Teraz większość osób, bo tak samo w Polsce się żyje. A tak masz tam rodzinę na miejscu, a nie tutaj przeważnie sam mężczyzna jest, a rodzina, żona tam sobie.
1: Tak, jak mężczyzna sam, to...
7: No raczej żona sama to w tą stronę idzie w Polsce, tylko kasa chce od faceta. Dobrze, my się spieszymy na autobus. No.
1: Do Szczecina.
7: Do Szczecina.
4: No to teraz jeszcze na koniec będzie takie podsumowanie z naszym przewodnikiem, tym TikTokerem, polskim Berlińczykiem. Takie jego spostrzeżenia, co tam w tych Niemczech się zacięło, dlaczego to nie chce działać, dlaczego niemiecka gospodarka, no wciąż jeszcze, to jest trzecia gospodarka świata, wciąż 5 razy większa od Polski, ale jednak przestała się rozwijać, a Polska ją goni.
5: Tu trochę gospodarka spowolniła, wiesz.
1: Stoi w miejscu.
5: Mamy wolny internet w domu, to jest śmiech na sali, w telefonach tak samo wolny. Wiesz, stoją nawet budki, takie normalne z telefonami na numer domowy, żeby dzwonić. Przelew idzie 2 dni, 3 dni. O takim czymś jak Blik to nawet nikt tu nie słyszał. PayPal mamy, który wysyła pieniądze szybko, no ale to...
1: Ale dlaczego, wiesz, no nie można tego jakoś...
5: Co, nie wiem.
1: Zobaczyć, jak to w Polsce zrobili, wiesz, i...
5: Paczkomaty w Polsce, to jest w ogóle najlepsza rzecz, jaka jest. Tu idziesz, wiesz, na pocztę, idzie to 3 dni, czy co?
1: Normalnie do okienka tam, tak?
5: No, nie, no są też paczkomaty DHL-u od niedawna, ale to nie idzie tak szybko. I ja... Dzień przed Wigilią w Polsce wieczorem rzuciłem do paczkomatu i o 12 w Wigilię paczka już była. Niesamowite. Tu jest naprawdę, dużo musi się rozwinąć.
1: Powolutku, na
5: powolutku,
1: spokojnie.
5: No, Niemiec mają czas. Zawsze się tu żyło wygodnie, może myślą, że zawsze tak to będzie. Wiesz, tak. Starszy Niemiec jeździ sobie na wycieczki, rano idzie na kawkę do lokalu, stać go na to. Starsi Niemcy, którzy są na emeryturze, mają godne emerytury, ciekawe czy... Nasze pokolenie takie będzie miało.
4: No i to tyle dziś. Kończymy już z tym Berlinem. Dzisiaj Berlin, a za tydzień Bruksela. Będę rozmawiać z Polakami, z tymi, co tam pracują w Europarlamencie, co oni tam w ogóle robią, żeby tu w Polsce żyło nam się lepiej. Ale potem będą też zwykli Polacy, którzy wyemigrowali tam szukać lepszego życia. Adam Feder, do usłyszenia.
8: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.

0: Niewykluczone, że służył przemytnikom. W warmińsko-mazurskim odnaleziono fragmenty balonu. Pociągi jadą już po jednym torze. Przed północą wznowiono ruch w Sokolnikach pod Radomiem. Ciepła kurtka w górach dziś obowiązkowo. W wyższych partiach Tatr możliwe są oblodzenia. Na zegarach godzina 9:00, tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Fragmenty balonu w warmińsko-mazurskim. Odkrycia dokonali grzybiarze w lesie niedaleko miejscowości Świdry Kościelne. Przekazał nam to aspirant sztabowy Piotr Jabłoński z Policji w Piszu.
1: Wezwane na miejsce służby dokonały sprawdzenia, czy odnaleziony balon nie stwarza zagrożenia dla ludzi. Fragmenty balonu zostały zabezpieczone w celu wyjaśnienia, co to za balon i jakie było jego przeznaczenie.
0: Fragmenty balonu wisiały na jednym z drzew. Prawdopodobnie był to balon przemytniczy, ale to wyjaśni śledztwo. Przed północą przywrócony został ruch na linii kolejowej 22 w Sokolnikach Suchych, niedaleko Radomia. Pociągi jadą tam po jednym torze. Prace dziś zostaną wznowione. Pociągi nie kursowały tą trasą od środy. Wtedy rozpędzony skład uderzył w ciężarówkę, która wjechała na przejazd przy czerwonym świetle. Wina kierowcy ciężarówki jest bezsporna, mówi wiceszef resortu infrastruktury Piotr Malepszak.
2: Kierowca wjechał z dużą prędkością na przejazd. Szacujemy, że to była prędkość w okolicach nawet 40 km na godzinę. Tak jak całkowicie zlekceważył sygnalizację, pojawił się na tym przejeździe. Tutaj już fizyka i energia kinetyczna zrobiła swoje. Kilkunastotonowy pojazd, ponad 400-tonowy pociąg.
0: 8 osób nadal przebywa w szpitalach w Radomiu, Kielcach i Opocznie. Ofiarą śmiertelną jest pasażerka pociągu, 39-letnia mieszkanka okolicy Lublina. Maszynisty i kierowcy wciąż nie udało się przesłuchać ze względu na ich stan zdrowia. Materiał został zabezpieczony, a sprawę wyjaśni policja. Chodzi o promieniowanie na prywatnej posesji w Żurowej, niedaleko Tarnowa w Małopolsce. W związku z podwyższonym poziomem radiacji wezwani zostali strażacy. Pomiary potwierdziły wyższe promieniowanie, ale nie ma powodów do obaw, mówi Dominik Ryba z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.
3: Zgodnie z opinią Państwowej Agencji Atomistyki, przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu materiałów nie stwarzają one zagrożenia dla osób znajdujących się w ich otoczeniu.
0: Teren został zabezpieczony, a materiały pozostaną na miejscu do dalszych czynności. Pogorszenie warunków w Tatrach. W weekend, mimo że wciąż mamy kalendarzowe lato, w najwyższych partiach możliwe są oblodzenia, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Będzie zimno tutaj na Kasprowym, temperatura maksymalna 6 stopni na plusie, w nocy temperatura może być ujemna nawet. W tych zacienionych miejscach możemy mieć miejscowe oblodzenia, mogą utrzymywać się te przymrozki nawet przez cały dzień, więc te szlaki o północnej ekspozycji, chociażby te rysy, może niekoniecznie w weekend.
0: Tomasz Zając odradza wyjścia w najwyższe partie góry, a ci, którzy planują wyjścia niżej, powinni założyć ciepłą kurtkę, czapkę, rękawiczki i wziąć termos z ciepłą herbatą. Przełamanie Rakowa w piłkarskiej ekstraklasie. Zespół z Częstochowy zdobył pierwsze punkty, zwyciężył Motor Lublin 2-1. W drugim wczorajszym meczu 8 kolejki Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0, a na zapleczu ekstraklasy remis Polonii Warszawa z Polonią Bytom 2-2. Puszcza Niepołomice przegrała z ŁKS-em Łódź 1-2. Chłodny poranek w Zakopanem, niecałe 8 stopni, w Świnoujściu teraz najwyższa temperatura około 14 stopni. Zachód kraju, tam będzie dziś najcieplej, maksymalnie 21 stopni. Od 17 do 19 w centrum, na Podkarpaciu około 13-14 stopni. Opadów deszczu należy się spodziewać na południowym wschodzie i zachodzie Polski. Będzie także sporo przejaśnień.

0: znamy wasze sztuczki.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem, jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
8: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
7: Stokrotka.
9: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
7: Prędkość jest ograniczona, pociągi jadą po jednym torze. Przywrócono ruch kolejowy w Sokolnikach. Rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości podjął pierwsze decyzje. Jego wejście do budynku uczelni wzbudziło duże emocje. Mgła, niewielkie opady i śliskie szlaki. Za chwilę informacje dla turystów w Bieszczadach i Karkonoszach. Godzina 10. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Ruch pociągów na linii kolejowej 22 w miejscowości Sokolniki Suche został wznowiony. Trasa została otwarta dla pociągów w nocy. Więcej na ten temat nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska.
8: Naprawiono już część uszkodzonej infrastruktury i usunięto wykolejoną lokomotywę. Całość prac zajęła kilkadziesiąt godzin, a ruch przywrócono w nocy równo o godzinie 23.25. Obecnie pociągi kursują po torze numer 1 w układzie wahadłowym, ale obowiązują ograniczenia prędkości do 60 km na godzinę na szlaku i do 20 km na godzinę bezpośrednio na przejeździe. Równolegle trwają też prace przy naprawie drugiego toru.
7: Przypomnijmy, do wypadku kolejowego pod Przysuchą doszło w środę. W wyniku zdarzenia pociągu Intercity z ciężarówką zginęła jedna osoba, a 10 zostało rannych, w tym dwie ciężko. Przesłuchanie kierowcy ciężarówki ze względu na jego stan jeszcze się nie odbyło. Są już pierwsze decyzje nowego rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Profesor Sławomir Cudak po wielkiej awanturze, proteście i przepychankach w asyście policji wszedł do gmachu uczelni i zaczął sprawować obowiązki rektora. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, powiedz, czy te decyzje są zaskoczeniem?
9: Nie do końca, bo dosłownie chwilę po wejściu profesora Sławomira Cudaka do siedziby uczelni pierwsze decyzje zapowiedziała wiceminister sprawiedliwości Maria Eichardt.
10: Rektor, komendant profesor Sławomir Cudak przejął obowiązki, już podejmuje pierwsze decyzje.
9: A te dotyczą powołania na prorektora do spraw rozwoju profesora Jakuba Czarkowskiego i odwołania z funkcji dwójki prorektorów dr Iwony Lewandowskiej Pierzynki i doktora Mariusza Kuryłowicza. Profesor Sławomir Cudak w komunikacie opublikowanym na stronie uczelni poinformował też, że złożył na odwołaną dwójkę zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Nie przekazał jednak, o jakie przestępstwo chodzi.
7: Uczelnia funkcjonuje normalnie, a ciągłość nauki i pracy jest w pełni zabezpieczona, skomentowała tę decyzję w sieci wiceminister sprawiedliwości Maria Eichardt. Dobrego weekendu, napisał z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wybuch i pożar w magazynie broni w środkowej Bułgarii. Ogień przenosi się z magazynu na magazyn, poinformował gubernator obwodu Gabrowo Krystyna Sidorowa. Według bułgarskiej prokuratury obiekty należące do właściciela płonących obie magazynów były w przeszłości celem ataków rosyjskich agentów. Przed 2 laty Bułgaria wydała nakaz aresztowania 6 obywateli Rosji oskarżonych o udział w zniszczeniu magazynów tej firmy. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy model samochodu przejęty przez radomską drogówkę w lipcu tego roku uległ wypadkowi. Policja stara się przywrócić pojazd do działania, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
11: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby. Procedura powrotu tego samochodu do naszej służby jest w toku i na ten moment nie przekazuję więcej informacji, co dalej się wydarzy.
7: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Teraz pogodowe informacje dla wypoczywających w górach, na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Mgła, całkowite zachmurzenie i śliskie szlaki. Takie już jesienne warunki panują w Bieszczadach. W wyższych partiach gór widoczność spada do kilkuset metrów. Po południu deszcz powinien ustąpić. W wysokich partiach Karkonoszy z kolei panują niskie temperatury. Zachmurzenie jest pełne, ale widzialność jest dobra. Do południa pomimo braku opadów szlaki mogą być miejscami mokre i śliskie. Dziś sporo chmur, choć przejściowo możliwe są także rozpogodzenia. Na południowym wschodzie i wschodzie kraju teraz jeszcze słabnące opady deszczu. Po południu również na zachodzie i północy miejscami pojawią się słabe, przelotne opady. Na termometrach maksymalnie od 11 do 13 stopni na południowym wschodzie. 17 do 20 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej będzie na zachodzie, tam 21 stopni. Wysoko w górach wiatr będzie porywisty.
12: Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, tu Vox FM i to tu robimy dzień dobry na 100 milionów sposobów, jak tylko sobie życzycie. Muzycznie na przykład wam zrobimy na pewno ten dzień dobry. Modelki Włodarski i Lubię Cię jak lato, chociaż lata już coraz mniej. Vox. Vox FM. Do tego w kalendarzu September, czyli wrzesień, a konkretnie dzisiaj 12 września w kalendarzu. Dzień piękny, bo sobota, idealny, by zrobić to, na co w ciągu tygodnia absolutnie nie ma czasu. No to my odpalamy soundtrack muzyczny do tego wszystkiego, idealny podkład i lecimy z tą sobotą. A ja nazywam się Klaudia Wasiluk i mam ogromną przyjemność towarzyszyć wam we wszystkim, co dzisiaj robicie. Bo niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie, cały czas w Vox FM jesteśmy razem z wami. September, Cry For You. Na dobry początek naszej wspólnej soboty. Dzień dobry raz jeszcze.

Scare Me, czyli o strachu. A jak dobrze wiemy, o północy budzą się demony. To jest świetny moment na to, by przypomnieć wam, że podcast Marty Kiermasz Zło, zbrodnia, łowca, ofiara cały czas jest dostępny we wszystkich kanałach streamingowych na voxfm.pl. Również go znajdziecie. Serdecznie polecam. Na sobotę idealny. A teraz odpalamy bajlan.

Lego. Lego. Lego.

0: Eli Oaks i Lawinia w głośnikach i można lecieć na te sobotnie zakupy albo lecieć z mopem czy innym odkurzaczem, no bo dzisiaj sobota i dzisiaj nadrabiamy zaległości całego tygodnia. Umawiamy się, a my Wam w tym wszystkim towarzyszymy. A konkretnie Ina i Love są razem z nami, Playboysi także. Kto jeszcze? Bądźcie koniecznie razem z nami. Dalej na pewno nie pożałujecie.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla Ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry!
1: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
11: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo, aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni, 64,99. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy, 10 rolek. Teraz w gratis pakach, 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.

Gdybym miała wskazać jeden najbardziej energetyzujący, energiczny i generalnie świetnie nastrajający numer, to myślę, że to by był właśnie Denzel i Pump It Up. To jeżeli potrzeba wam tej energii, by wszystko, co zaplanowaliście sobie na sobotę, jakoś dzisiaj poszło, proszę bardzo, nie dziękujcie. Kaskada i Alive, tak żeby przeżyć, za moment, ich troje także będą.

0: Фокс.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: bo to tak właśnie trzeba, wiecie? Tak czasami usiąść, tak na spokojnie. Con Calma, Daddy Yankee, Snow w głośnikach na chwilę przed godziną 11. Na spokojnie, z kawusią, polecamy serdecznie, punktualnie o 11. Wiadomości Vox FM. Garść wieści z kraju i ze świata za moment. Możecie liczyć na najnowsze wieści od naszych reporterów, którzy są wszędzie i zbierają najważniejsze informacje. A po 11, no to wiadomo, na hity też możecie liczyć. Jesteście w świetnym miejscu.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Czyta lektor AI.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
14: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
13: Stokrotka.
15: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
17: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
18: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
19: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
5: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Reklama.
9: Wojsko nie będzie skazane na amerykańskiego Starlinka, to dzięki współpracy z fińskim producentem mikrosatelitów. Są tam informacje o Bin Ladenie i Al-Kaidzie, CIA odtajniło 70 dokumentów. Czerwone wierchy właśnie teraz przebierają rdzawy kolor, za chwilę wyjaśnimy dlaczego. Jest godzina 11, słuchacie Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Alternatywę dla amerykańskiego Starlinka zapowiada premier Donald Tusk. Ma to umożliwić umowa między polską grupą zbrojeniową a firmą ISI. Dzięki niej wojsko otrzyma możliwość wykonywania zdjęć satelitarnych dowolnego miejsca na świecie.
8: Zamówiliśmy te zdjęcia satelitarne i czekaliśmy na to ponad 20 dni, aż ten obraz przyszedł. Nie muszę nikomu mówić, że to jest czas absolutnie nieakceptowalny w czasie konfliktu. A dzisiaj w ciągu kilku minut. Możemy dostać obraz z kosmosu.
9: Technologia pozwala prowadzić rozpoznanie zarówno w dzień, jak i w nocy oraz niezależnie od warunków pogodowych. System ma być alternatywą dla amerykańskiego Starlinka.
8: Powiem wprost, polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
9: To kolejna odsłona współpracy firmy ISI z polską armią. W maju przekazała system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris. Każdego dnia podejmują wysiłek, by Polska była silnym państwem i bezpiecznym miejscem do życia dla wszystkich. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował żołnierzom i ich rodzinom za codzienną służbę Polsce. A okazją jest Święto Wojsk Lądowych. Przypada dzisiaj w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego w 1683 roku. CIA odtajniła ponad 70 dokumentów dotyczących Al-Kaidy i Bin Ladena. Ujrzały światło dzienne wczoraj z okazji 25. rocznicy zamachu z 11 września. Z ich treścią zapoznał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Co to za dokumenty i czy rzucają nowe światło na zamach?
20: To 71 tak zwanych President's Daily Brief, czyli codziennych raportów wywiadowczych, które trafiają na biurko amerykańskiego przywódcy. Najciekawszym z dokumentów jest raport z września 1998, w którym CIA wprost wskazała, że Al-Kaida może wlecieć samolotem wypełnionym materiałami wybuchowymi w amerykańskie miasto oraz że Bin Laden mówił, że jego preferowaną opcją jest uderzenie w USA na ich własnej ziemi w Waszyngtonie. Odtajnienie tych dokumentów nie przynosi jednak żadnych rewelacji. Wynika z nich jedynie, że zarówno Bill Clinton, jak i George Bush byli wielokrotnie informowani o zagrożeniu ze strony Al-Kaidy i potencjalnych atakach, ale te ostrzeżenia nie były jednak konkretne.
9: Ujawnione dokumenty dotyczą okresu między lutym 98 i wrześniem 2001 roku. Co ciekawe, zazwyczaj odtajnienie prezydenckich briefów następuje zazwyczaj dopiero po 40 latach. W tym przypadku zdecydowano się na wyjątek. Są zarzuty dla mężczyzny, który zaatakował policjantów nożem. Agresywny 31-latek rzucił się na mundurowych podczas interwencji na terenie powiatu kamieńskiego w zachodniopomorskiem. Mężczyzna odpowie m.in. za napaść na funkcjonariusza.
21: Mężczyzna odpowie również za uszkodzenie ciała oraz naruszenie nietykalności cielesnej innych osób. Decyzją sądu najbliższe 2 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.
9: Mówi Izabela Kik z policji w Kamieniu Pomorskim. Grozi mu do 10 lat więzienia. Słynne tatrzańskie masy w czerwone wierchy o tej porze roku rzeczywiście robi się czerwony. Dzieje się tak między Sitą i Skuciniem, roślinie porastającej wysokogórskie murawy. Jesienią zmienia swoją barwę z zielonej na rdzawo-czerwoną. Zjawisko to szczególnie efektownie widać właśnie na czerwonych wierchach. A ten masyw tworzą 4 szczyty: Ciemniak, Krzesanica, Małołączniak i Kopa Kondracka. W Tatrach pochmurno, dziś w ogóle sporo chmur, choć przejściowo możliwe są rozpogodzenia, jak w tym momencie w Warszawie. Na południowym wschodzie i wschodzie kraju jeszcze gdzieniegdzie mogą być opady deszczu. Po południu deszcz pojawi się na zachodzie i północy. Nie będą to jednak intensywne opady, a temperatura maksymalna dziś od 13 stopni na południowym wschodzie do 20 na przeważającym obszarze kraju, najcieplej 21 stopni na zachodzie.
0: Ja wiem, że pogoda za oknem miejscami naprawdę pozostawia dzisiaj wiele do życzenia, ale cóż, mamy wrzesień. Może jest ktoś, kto w tym deszczu i w tym spacerze wśród liści znajdzie jakąś nieskrywaną przyjemność. Ja myślę, że jest na pokładzie kilka takich jesieniar, a może nawet i troszkę więcej. Serdecznie pozdrawiamy. Poprosimy, może akurat macie jakieś zdjęcie ze spaceru, którym chcielibyście się pochwalić? A może macie koszyk pełen grzybów, którym chcielibyście się pochwalić? 609 869 869. Jesieniary, jesieniarze, pozdrawiam was serdecznie.

No i proszę bardzo, uderz w stół, a nożyce się odezwał. 6098 69 869. Wywołałam do tablicy jesieniary i jesieniarzy. No i mam. I bardzo pięknie dziękuję za wszystkie wiadomości. Bardzo dużo zdjęć przyszło od was. Mnóstwo liści, mnóstwo grzybów. Jakbym tak mogła nagrać ekran i pokazać, co tutaj mam. Ja spróbuję wam to opowiedzieć, dobra? 6098 69 869. Tomek na przykład wysłał zdjęcie grzybów suszonych. Ela, widzę kawę, widzę książkę. Ela sobie odpoczywa w fotelu. No to jest definicja, jedna piękna definicja jesieni. Ewelina tutaj na zdjęciu, kocykiem przykryta delikatnie obok kot. O, jaki słodziak! I jeszcze Krzysiek, który wysłał zdjęcie prosto z lasu. Aż czuć ten zapach lasu i można od razu odpocząć. Jedna wielka jesień na naszej skrzynce. No i oczywiście poprosimy o więcej. Odwdzięczamy się niebieskimi gadżetami od Vox FM. A teraz iście jesienny numer. Gazebo, I Like Chopin. To już teraz. Stachurski, Jedwab za moment.

0: Tu Vox FM, to tu gramy w rytmie hitów i tak się składa, że to tu wam robimy dzień dobry. A teraz za sprawą Roxanne i UFO, za moment No Mercy, Where Do You Go nam poprawią humor. Longi i juniory także będą, bo tańczyć chcą, no to my razem z nimi tańczymy w tę sobotę. Miejscami w deszczu, ale dalej tańczymy. Vox
1: FM. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
4: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
11: ceny. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
12: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
13: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

O, i to jest hymn, a w zasadzie powinien być hymn soboty. Na zakupy, na zakupy, na zakupy, a tak naprawdę Moving to the Sun. Hugel, Imo Angel i Ultra Night, to wszystko w Vox FM i to tu wam robimy dzień dobry. O, a jak sobie odpalimy lato, to będzie jeszcze lepiej. A to lato odpalimy w głośnikach. Calvin Harris i Summer przed nami.

0: Heart Skips a Bit i Olly Murs. To wszystko w Vox FM, chwila do godziny 12, a za moment, punktualnie w południe, możecie liczyć na garść wieści z kraju i ze świata. To wszystko w wiadomościach Vox FM. A po 12, Trebles, Trebles, Trebles, Ale Farben i Body Talk, a także Kocham się w Tobie od pięknych i młodych.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
6: To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
19: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
18: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Reklama.
21: Nie zatrzymali się do kontroli w Rybniku pościg za nieletnimi motocyklistami. Donald Trump rozpoczął wizytę w Irlandii. W irlandzkim rządzie nerwowość. Posłuchajcie dlaczego. Przejdzie Aleją Konstytucji 3 maja. W Zielonej Górze rozpoczyna się winobraniowy korowód. Godzina 12. Słuchacie Vox FM. Dawid Osyska, zapraszam na wiadomości. Rozpoczynamy od utrudnień na śląskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Strzelce Opolskie a Łany zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w kierunku Katowic. W tym kierunku utworzył się 3-kilometrowy korek. Pościg policyjnej grupy Speed za nieletnimi motocyklistami w Rybniku. Nastolatkowie nie zatrzymali się do kontroli i zaczęli uciekać. Jeden z nich po kilkuset metrach stracił panowanie i się wywrócił, a po chwili taki sam los spotkał drugiego. Nagranie z akcji opublikowała policja.
22: 008352.
21: Zatrzymani mają 14 i 16 lat. Ich motocykle elektryczne nie miały tablic rejestracyjnych i obowiązkowego ubezpieczenia. W dodatku poruszali się nimi po chodniku. Ich rodzice zostali ukarani mandatami, a sprawa trafiła także do sądu rodzinnego. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii. Został powitany na lotnisku przez wicepremiera oraz szefową irlandzkiego MSZ-u. Irlandzkie media piszą o nerwowości w rządzie. Ma być spowodowana planowaną rozmową Trumpa z prezydent Catherine Connolly. Prezydent Irlandii znana jest z ostrej krytyki pod adresem Trumpa. Zanim objęła stanowisko, lewicowa polityk opisywała go jako niestabilnego i nieprzewidywalnego człowieka, zachowującego się jak osiłek. Dozór policji zakaz posiadania zwierząt dla 44-latka podejrzanego o znęcanie się nad psem. Mężczyzna miał wielokrotnie uderzać leżącego owczarka niemieckiego. Został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty.
5: Przesłuchany w charakterze podejrzanego 44-latek przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Wyjaśnił, że chciał ulżyć psu w cierpieniu, ponieważ nie mógł znaleźć dla niego nowego domu. To właśnie było powodem podjęcia decyzji o uśmierceniu owczarka trzonkiem od szpadla.
21: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Winobraniowy korowód przejdzie ulicami Zielonej Góry. Impreza, która kończy święto miasta, po raz pierwszy reżyseruje Cezary Molenda. Aktor przyznaje, że formuła będzie podobna do lat ubiegłych, choć pojawią się drobne zmiany.
15: Teatrów ulicznych będzie, wydaje mi się, że nieco więcej. Mam nadzieję, że w tym roku winiarze będą dopieszczeni, bo są 3 długie, fajne platformy, na których będą stały beczki.
21: Korowód w tym roku pod hasłem Korzenie i liście właśnie teraz się rozpoczyna, przejdzie Aleją Konstytucji 3 maja. Dziś drugi mecz Polaków na siatkarskim Euro. Rywalem biało-czerwonych będzie Izrael. Kibice przed tym meczem są w świetnych nastrojach.
16: To samo będzie co z Portugalią.
22: Podejrzewam, że będzie do 15, później drugi set do 17, no i trzeci jak odpuszczą, no to do 10 albo do 9.
23: Czyli będzie gładka wygrana?
24: Powinno być łatwiej.
21: Z kibicami rozmawiał Rafał Różycki. Początek meczu z Izraelem o godzinie 15. I przypomnijmy, w pierwszym meczu Mistrzostw Europy Polacy ograli Portugalię 3-0. Dziś sporo chmur, choć będą się także pojawiać rozpogodzenia. Niewielkie przelotne opady deszczu teraz w świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim. Po południu także na zachodzie i północy miejscami pojawią się słabe opady. Na termometrach dziś najniższe wartości na południowym wschodzie, tam 11-13 stopni. Na przeważającym obszarze 17-20, najcieplej na zachodzie kraju 21 stopni.
0: Parę chwil po godzinie 12. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z wieści pogodowych, że być może gdzieś tam akurat u was to słońce wyszło. A jeżeli nie wyszło, no to proszę bardzo. Jak zrobicie głośniej, to od razu wyjdzie prosto z głośników, bo u nas takie gorące rytmy. Body Talk za moment, a już teraz M Brother i Troubles, energetyzująca nas nastroi na resztę soboty. Klaudia Wasiluk, witam pięknie ponownie i zapraszam na wspólną sobotę.

Przypominam, mamy sobotę. Przypominam, jest wrzesień i przypominam, to już się zaczęło. Chociaż przypominać się nie muszę, wystarczy po prostu zobaczyć, co się dzieje na ulicach. Korki, koreczki w sobotę, bo zakupy trzeba zrobić, bo w tygodniu, wiadomo, nie ma czasu. A o tym, co się dzieje w galeriach handlowych, to ja nawet nie wspomnę. Słuchajcie, jesteśmy z wami. Subemela Radio. Dobrze, że jest. Zróbcie głośniej. Jakoś to przetrwamy razem. Vox FM. Subemela Radio.

0: kiedy tylko ten numer jest na naszej antenie, od razu jakby się prostuje. No bo to Alan Walker, no bo to Ava Max, a te podniosłe rytmy to oczywiście Fate i te podniosłe rytmy, słuchajcie, jako one mają pozycję w naszej bestliście, bo wczoraj dużo się zmieniło. Voxfm.pl, zakładka bestlista, co konkretnie się zmieniło, sprawdzicie właśnie tam. Możecie również sprawdzić za pośrednictwem naszej radiowej, mobilnej, niebieskiej aplikacji. No i oczywiście słuchamy najnowsze, kolejne notowanie bestlisty w piątek po 17:00 poprowadzi Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja.
2: Energia. Moc. Jazda. Bez trzymanki.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
2: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
0: Reklama.

Drench Hill i Indiana śpiewają o poszukiwaniu wolności. No to jak z tą wolnością? Jeszcze w pracy czy już w domu? No ja oczywiście muszę przybić piąteczkę z tymi, którzy są jeszcze w pracy, ale jeżeli jesteście w domu, to w sobotę to tak jakbyście byli w pracy, bo ja wiem, że to jest dzień nadrabiania zaległości i my w tym wam pomagamy oczywiście. Thomas Gray i Yrsa. Chociaż w głośnikach byście poczuli się jak w niebie. Heaven, nie dziękujcie.

0: krokami jak Mick Jagger zbliżamy się do godziny 13. O 13 za moment garść wieści z kraju i ze świata. To jest świetny moment na to, by zrobić głośniej i usłyszeć. Razem, wspólnie, posłuchajmy wiadomości Vox FM. Po godzinie 13. O, Pedro przejmie naszą antenę. Bądźcie koniecznie blisko radia.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej! Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: Reklama.
16: Ciężki kolejowy sprzęt w Sokolnikach Suchych. Naprawiony jest drugi tor uszkodzony w środowym wypadku. Drogowcy na pomorskim odcinku A1, posłuchajcie, gdzie trzeba zwolnić. Celine Dion znów będzie koncertować. Artystka wraca na scenę po 6 latach przerwy. Godzina 13. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Nawet kilka dni mogą potrwać naprawy na zniszczonej po wypadku trasie kolejowej w Sokolnikach. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt PKP PLK. Po usunięciu wykolejonej lokomotywy oraz ostatnich wagonów pociągu uczestniczącego w wypadku rozpoczęła się odbudowa drugiego toru, mówi Przemysław Zieliński z Polskich Kolei Państwowych.
17: Zakres prac dotyczy odtworzenia toru, odbudowy sieci trakcyjnej na długości 600 metrów, naprawy zniszczeń na przejeździe kolejowo-drogowym, w tym nawierzchni torowej oraz drogowej.
16: Ruch po pierwszym torze został przywrócony w nocy. Ze względów bezpieczeństwa obowiązują ograniczenia prędkości. Pociągi na szlaku zwalniają do 60 km na godzinę, a bezpośrednio na przejeździe do 20 km na godzinę. Uwaga kierowcy, autostrada A1 na Pomorzu znów w remoncie. Po zakończeniu remontu odcinka Pelplin-Kopytkową drogowcy rozpoczynają kolejne prace na autostradzie. Od dzisiaj utrudnienia czekają kierowców m.in. między węzłami Stanisławie i Swarożyn.
18: Na tym 8-kilometrowym odcinku ruch będzie odbywał się dwoma pasami w stronę Łodzi i jednym pasem w stronę Gdańska. Co ważne, na czas prac na węźle Stanisławie zamknięta zostanie łącznica zjazdowa z autostrady w kierunku Tczewa. Pozostałe relacje na węźle pozostaną dostępne dla kierowców. Prace na tym odcinku potrwają około 4 tygodni.
16: Mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company. Równocześnie trwa remont jezdni w kierunku Łodzi na odcinku między węzłami Warlubie i Nowe Marzy.
18: W tym miejscu prowadzone są prace na jezdni w kierunku Łodzi, a ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi. Zakończenie prac na tym odcinku planujemy w drugiej połowie września. Przypominamy, że na remontowanych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
16: Na remontowanych odcinkach kierowcy muszą liczyć się także z pomiarami prędkości i wzmożonymi kontrolami policji. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo na placu budowy. W wiadomościach Vox FM teraz Francja. Celowe działanie doprowadziło do wypadku kolejowego w Normandii, twierdzi policja. Te informacje podała agencja AFP. We wczorajszym wypadku poszkodowanych zostało ponad 40 osób. Ciężko ranna jest młoda kobieta. Feralnym pociągiem podróżowało prawie 190 pasażerów. Źródło policyjne twierdzi, że na torach znaleziono kawałek szyny. Również jedna z telewizji podaje taką właśnie wersję zdarzenia. To wielki comeback i to po 6 latach. Na scenę wraca Céline Dion. Już dziś w hali Nanterre pod Paryżem wystąpi na pierwszym z 16 zaplanowanych koncertów. Artystka miała kilkuletnią przerwę spowodowaną chorobą. Od dawna zmaga się z syndromem sztywnego człowieka, który odebrał jej kontrolę nad mięśniami i głosem. Niektórzy stracili już nadzieję, że zaśpiewa jeszcze dla szerszej publiczności, ale dziś Céline mówi: czuję się dobrze i mam siłę.

0: Na paryskich ulicach już dziś słychać było piosenki kanadyjskie i gwiazdy, około 10 tysięcy fanów zaśpiewało je podczas publicznego karaoke. Sporo chmur dzisiaj w całej Polsce, choć możliwe są także rozpogodzenia i przejaśnienia. Niewielkie przelotne opady deszczu po południu pojawią się na zachodzie i północy kraju. Najchłodniej dzisiaj na południowym wschodzie, na Podkarpaciu od 11 do 13 stopni, na przeważającym obszarze od 17 do 20, najcieplej na zachodzie Polski, tam 21 stopni.
1: Parę chwil po 13. Plan na teraz jest taki. Będzie mleczko, będzie DNA, o, i Andrea Bocelli w głośnikach. Never Gonna Give You Up również będzie, ale wcześniej antenę przejmie Pedro. Jak obiecaliśmy, tak zrobimy. A ja nazywam się Klaudia Wasiluk i mam ogromną przyjemność spędzić tę sobotę razem z wami.

Rick Astley przypomina o tym, by się nie poddawać. Wy również się nie poddawajcie, absolutnie nie, i walczcie na przykład o swoją miłość. Jest taki jeden gościu, a nazywa się Paweł Pawelec. Zresztą dobrze go znacie z pierwszej zmiany. I on w programie Kochaj albo Rzucaj naprawdę łączy ludzi. On wie, co zrobić, żeby ten albo ta, do której wzdychacie, naprawdę zwrócił na was uwagę. I jeszcze mało tego, potrafi zrobić tak, by to z tego powstała ogromna miłość. W voxfm.pl zakładka konkursy, to tam opiszcie swoją historię, jeżeli chcielibyście i potrzebujecie pomocy Pawła Pawelca. Tylko uwaga, jak już napiszecie, to tam się naprawdę zadzieją rzeczy. Możecie być bardzo zadowoleni.

0: Luckily w głośnikach i I Follow Rivers. I nie dość, że czujemy się od razu młodsi, to jeszcze płyniemy sobie dalej w ten weekend. Przypominam, jest weekend, jest sobota, a tu Vox FM i my wam zrobimy sobotę, bo w Vox FM robimy dzień dobry i ten dzień dobry na pewno będzie. A to wszystko na przykład za sprawą Serial, Disturbed i The Sound of Silence. To za moment Jonas Blue, J.P. Cooper i Perfect Strangers również za chwilę pojawią się na naszej
1: promocja.
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry!
1: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało,
3: żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
9: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
10: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
11: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
17: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
19: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
18: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

to Hypaton, to Norma Jean Martin, to Henry i to wszystko to Oto My Head. A jeżeli jeszcze nie macie naszej voxowej, darmowej, mobilnej, pięknej, niebieskiej aplikacji, to oczywiście instalujcie, bo przypominam, że za pośrednictwem niej możecie nas słuchać absolutnie wszędzie, bez żadnych ograniczeń i zabrać nas w każde jedno miejsce, gdzie tylko chcecie.

0: No, jeżeli udało wam się usiedzieć do tego numeru, to brawo dla was. Ja nie potrafię. Pakieto i Living on Video to za nami. Przed nami za moment 14, a o 14 garść wieści z kraju i ze świata. Oczywiście na to wszystko możecie liczyć w wiadomościach Vox FM. A po 14 robimy dalej weekend. Akcent, weźmiemy urlop, bausa, będzie magnetycznie. No i jeszcze zatańczymy z kimś. I Wanna Dance With Somebody od Whitney Houston również będzie.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
15: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
16: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
17: Reklama.
18: Jedna osoba jest poszkodowana. To po wypadku w okolicach węzła w Warlubie na A1. Prezydent Ukrainy gotowy do rozmowy z Putinem. Jako możliwy termin podał grudzień i szczyt G20. Za godzinę mecz numer 2. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy zagrają z Izraelem. Na zegarach godzina 14. Słuchacie Vox FM. Dawid Osyska, zapraszam na wiadomości. A na początek o uwagę prosimy kierowców. Mamy ważne ostrzeżenie z autostrady A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Na wysokości węzła w Warlubie zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. W wypadku ucierpiała jedna osoba. Utrudnienia są na jezdni w stronę Łodzi. Utworzył się tam 4-kilometrowy zator. Podróżni korzystający z linii kolejowej nr 22 Tomaszów-Radom muszą liczyć się ze zmianami w kursowaniu pociągów. Niewielkie opóźnienia to efekt trwających wciąż intensywnych prac naprawczych po ubiegłotygodniowym tragicznym wypadku na przejeździe w Sokolnikach. Pociąg zderzył się z samochodem ciężarowym. Opóźnienia nie są duże, zapewnia Przemysław Zieliński z PKP PLK.
19: Zmiany w harmonogramie jazdy pociągów linią nr 22 mogą być nieznaczne i wiązać się z kilkuminutowymi opóźnieniami. Bieżące informacje o kursowaniu pociągów są przekazywane na stacjach oraz na portalu pasażera.
18: Przypomnijmy, że pociągi na linii kolejowej 22 kursują obecnie po jednym torze w ruchu wahadłowym. Na szlaku i samym przejeździe wciąż obowiązują ograniczenia prędkości do czasu, aż kolejarze w pełni zakończą odbudowę trasy. Prezydent Ukrainy jest gotów do spotkania z przywódcą Rosji. Taką deklarację Zełenski złożył w rozmowie z Deutsche Welle. Jak mówił, do spotkania mogłoby dojść podczas grudniowego szczytu G20 w Miami. Kreml na razie nie potwierdził obecności Putina na spotkaniu w tym mieście. Rosyjski przywódca nie brał udziału osobiście w szczycie G20 od 2019 roku. Wracamy do informacji z kraju. To wisienka na torcie tegorocznego winobrania. Ulicami Zielonej Góry przeszedł barwny korowód.
11: A bardzo się podoba. Umalowane osoby przede wszystkim, udekorowane wianki.
12: Jest super, dużo ludzi, pogoda fajna.
17: Zaczęło się bardzo pięknie, z wielkim entuzjazmem zaśpiewała grupa. No i piękny pochód.
20: Bardzo fajnie, bardzo kolorowo, jak co roku. To jest wydarzenie na miarę, można powiedzieć, Polski.
18: Z uczestnikami korowodu w Zielonej Górze rozmawiała Aleksandra Kanoniak. Czas na drugie spotkanie Polaków na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Za niespełna godzinę biało-czerwoni zmierzą się z Izraelem. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, jakie szanse są na wygraną?
21: Polacy są zdecydowanymi faworytami tego spotkania i nie chodzi tu tylko o to, że nasi bronią tytułu Mistrzów Europy. Ostatnio z Izraelem biało-czerwoni grali 11 lat temu rezerwowym składem i wygrali dwukrotnie w Lidze Europejskiej 3-2 i 3-0. Łatwej wygranej spodziewają się kibice.
22: Będzie do 15, później drugi set do 17. No i trzecie, jak odpuszczą, no to do 10.
21: Izrael to drugi najniżej notowany zespół grupy B. Zajmują 29 miejsce w światowym rankingu. Polscy siatkarze pierwsze, a w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy ograli Portugalię 3-0.
18: Jakub Krzyżak, dziękuję za relację. Czekamy zatem na mecz. Deszczowe chmury teraz na styku trzech regionów, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Dziś sporo chmur, choć będą się także pojawiać gdzieniegdzie przejaśnienia. Temperatura jesienna, szczególnie na południowym wschodzie, tam maksymalnie do 13 stopni, 17-20 na przeważającym obszarze, a najcieplej 21 stopni na zachodzie Polski.
0: Dzień dobry! To tu wam robimy dzień dobry, właśnie w Vox FM. Nie tylko ze sprawą muzyki, chociaż ta oczywiście poprawi humor. I Wanna Dance with Somebody obiecywana i Whitney Houston już za chwilę, ale ten dzień dobry zrobimy, ha, drodzy państwo, nie tylko dziś, nie tylko jutro, od poniedziałku. Co tu się będzie działo? Szczegóły za moment, a ja nazywam się Klaudia Wasiluk i mam ogromną przyjemność zrobić wam sobotę.

ile pasji i ile namiętności jest w tym numerze. Shawn Mendes, Camila Cabello, to oczywiście Señorita. To wszystko w Vox FM, gdzie robimy wam dzień dobry i będziemy robić, drodzy państwo, naprawdę bardzo dobrze. Napiszcie najpierw, co robi wasz dzień na voxfm.pl. Takie zadanie dla was, a później koniecznie bądźcie pod telefonem, bo od Vox FM możecie zgarnąć naprawdę świetne rzeczy, na przykład cały zapas kawy od Vox FM, do tego dwa kubki i jeszcze coś słodkiego. Mamy takie pyszne voxowe krówki. Jeszcze podobno są. Nie, no żartuję. Dobraliśmy się co prawda z Pawelczykiem do tego talerza z krówkami, ale coś tam dla was zostało.

0: To Eli Oaks, to Lavinia, to Reasons, to wszystko w Vox FM, a za moment u nas Sean Baker i VIP, Calvi, Remy i Guzowianki w kawałku Lipka również będą. O, można robić głośniej i tańczyć. Gromy, Lucas Meyer i Without You także. A co jeszcze, koniecznie bądźcie z nami tu Vox FM i to tutaj muzycznie również zrobimy wam dzień dobry.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
2: Pokuć iście się.
1: Chcesz go przeprosić?
2: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby...

0: słuchaj codziennie po 9:00.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Moron.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
15: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
16: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
20: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
21: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
22: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
23: W ten piątek i sobotę polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram. Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny. Reklama.

Romy Lucas-Meyer i Without You. Without You, czyli bez ciebie. A jeżeli jest ktoś, z kim właśnie chcielibyście spędzić czas, a za bardzo nie macie odwagi, żeby zagadać, no to on to zrobi za was. On, czyli Paweł Pawelec, który w programie Kochaj albo Rzucaj łączy ludzi. Od poniedziałku do piątku o poranku, właśnie w pierwszej zmianie, możecie posłuchać już niebawem być może waszej historii. Zgłaszajcie się na voxfm.pl.

Axwell i Ingrosso kończą nasze wspólne sobotnie spotkanie. More Than You Know za nami, przed nami punktualnie o 15 wiadomości Vox FM. A skoro do 15 się zbliżamy, to czas na mnie. Klaudia Wasiluk, pięknie dziękuję za wspólnie spędzony weekend. W niedzielę odpoczywam, ale słyszymy się w poniedziałek od 9.30 w duecie z Arkiem Sikorą w programie W Rytmie Hitów. Uważajcie, bo wtedy również zrobimy Wam dzień dobry.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
2: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
3: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
10: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
13: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
15: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
16: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
17: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
18: Alert RCB do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny dotyczy ataku Rosjan na Ukrainę. 1800 pociągów przyjechało z opóźnieniem, PKP podsumowały protest maszynistów. Referendum w tej sprawie nie jest planowane. Londyn reaguje na sugestie Trumpa o zjednoczeniu Irlandii. Godzina 15, słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Uwaga, uwaga, uwaga. Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana w przestrzeni RP. Operuje polskie lotnictwo. Śledzi komunikaty. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o takiej właśnie treści do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Ponad 1000 opóźnionych pociągów na łącznie ponad 35 tysięcy minut. PKP podsumowują wczorajszą akcję protestacyjną maszynistów. W całej Polsce przed przejazdami kolejowymi pociągi zwalniały do 20 km na godzinę. Akcja była, jak tłumaczyli związkowcy, aktem desperacji. Chodziło o zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
19: Średnia wartość opóźnienia jednego pociągu spowodowana akcją protestacyjną wyniosła około 20 minut. Z naszych informacji wynika, że w proteście wzięło udział około 20% maszynistów.
18: Przekazał nam Przemysław Zieliński z PKP. PPLK. Protest zakończył się wczoraj o godzinie 12, ale jego skutki były odczuwalne do późnych godzin wieczornych.
19: Aktualnie sytuacja na sieci linii kolejowych w kraju jest stabilna. Ewentualne zmiany w harmonogramie jazdy pociągów wynikają głównie z innych przyczyn niż wczorajsza akcja.
18: Kolejarze zachęcają, by przed rozpoczęciem podróży sprawdzić obecną sytuację na portalu pasażera. Woda z dociągu Sandomierz jest ponownie zdatna do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Taką informację przekazuje sandomierski sanepid. Zakaz używania wody obowiązywał tam od czwartku. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców na terenie powiatu sandomierskiego. Na czas obowiązywania zakazu miasto uruchomiło zastępcze punkty poboru wody. Teraz przypomnijmy, można już bez przeszkód korzystać z wody z wodociągu Sandomierz. Zdecydowana reakcja Wielkiej Brytanii na słowa Donalda Trumpa. Chodzi o jego wypowiedź z Dublina. Amerykański prezydent powiedział, że chciałby zjednoczenia Irlandii. Jego zdaniem prędzej czy później to się stanie. Zastrzegł, że nie chce wywoływać żadnych kłopotów, a Wielka Brytania będzie tu miała coś do powiedzenia. A co na to kancelaria brytyjskiego premiera Andy'ego Burnhama? Rząd, który kontroluje Irlandię Północną, odpowiedział, że nie ma podstaw do organizacji referendum w tej sprawie. Niestraszne im warunki pogodowe, bo kochają rowery. W Nowym Targu trwa Małopolska Tour, czyli święto rowerzystów. Dziś na trasę wyjechali zawodnicy MTB. Mają dwie trasy i do pokonania albo ponad 20, albo prawie 40 kilometrów.
20: Świetna inicjatywa. Ja znam te wyścigi i trochę mam do czynienia z rowerami, więc kibicuję. Bardzo mi się to podoba.
21: A państwo skąd tu do nas przyjechali?
22: Z Częstochowy.
21: Z Częstochowy, czyli panu pogoda nie straszna, rower ważniejszy.
22: Oczywiście.
21: I jak się tutaj na Podhalu podoba i jak sama ta impreza Małopolska Tour?
22: Bardzo lubimy takie imprezy. Już jesteśmy na tej drugiej edycji.
21: Mąż jedzie oczywiście najdłuższy, a ja jadę za zawodnikami. Takie wsparcie techniczne, mam rozumieć. Dokładnie.
18: A jutro święto rodzinne i rajdy rowerowe dla rodzin i dla dzieci. Rozpoczął się trzeci mecz 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Śląsk-Wrocław podejmuje Koronę Kielce. Jest 18 minuta na tablicy wyników 0-0. Po południu i wieczorem zachmurzenie na ogół duże, choć niewykluczone są także większe przejaśnienia i przejściowe rozpogodzenia. Na zachodzie kraju miejscami słabe, przelotne opady deszczu. A na południowym wschodzie zachmurzenie duże i całkowite, tam słabnące opady deszczu lub mrzawki. Na termometrach od 12-14 stopni na południowym wschodzie do 18 w centrum. Najcieplej 21 stopni na zachodzie.

0: to promocja. Śpisz?
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: To ty się jeszcze nie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
16: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama.

0: Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
0: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
0: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
0: Bo Vox FM robi dzień dobry!
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
12: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
13: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: W waszym domu widać kobiecą rękę?
19: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
20: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
21: Rosyjski atak w zachodniej Ukrainie, alerty RCB trafiły do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Straż Miejska z nowymi uprawnieniami za chwilę o tym, co zmieni się od wtorku. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy zgodnie z planem wysoko wygrali 2 pierwsze sety z Izraelem. Na zegarach godzina 16. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Alerty RCB dla Podkarpacia i Lubelszczyzny. Rosja dronami atakuje cele w zachodniej Ukrainie, blisko granicy z Polską. W przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, przekazał nam podpułkownik Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych.
15: Po to, żeby zabezpieczyć tę przestrzeń powietrzną, ale również zostały podniesione gotowości dla wybranych sił i środków naziemnych, tak by były w gotowości do reakcji na ewentualne zagrożenie.
21: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zaznacza, że działania mają charakter prewencyjny, nie ma aktywnego zagrożenia.
15: Wszystkie bezzałogowce, które są na zachodzie Ukrainy, są przez nas monitorowane. Oczywiście utrzymujemy stałą wymianę informacji ze stroną ukraińską. Jeżeli będzie taka konieczność, to dowódca operacyjny podejmie taką decyzję i poderwie dyżurną parę myśliwców.
21: Alert RCB obowiązuje do odwołania. Żaden z dronów jak do tej pory nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że co najmniej 3 osoby zginęły w nocnych i porannych atakach powietrznych Rosji na 10 ukraińskich regionów. Lokalne media potwierdziły śmierć 4 osoby. Ukraińskie władze informują także o kilkudziesięciu rannych. Maszyniści prowadzący składy przez Sokolniki na linii numer 22 muszą mocno ograniczyć prędkość. To w związku z tragicznym wypadkiem sprzed kilku dni, w którym pociąg zderzył się z ciężarówką. Choć ruch pociągów udało się przywrócić wahadłowo po jednym torze, ograniczenie prędkości ma związek z pracami naprawczymi prowadzonymi na torze numer 2. Przekazuje Przemysław Zieliński z PKP PLK.
16: Ograniczenia prędkości pociągów na przejeździe kolejowo-drogowym oraz na szlaku w miejscu zdarzenia obowiązywać będą do momentu zakończenia prac naprawczych na torze numer 2.
21: A te limity są bardzo restrykcyjne. Na całym uszkodzonym szlaku pociągi mogą jechać z prędkością najwyżej 60 km na godzinę, a tuż przed samym przejazdem muszą zwolnić do zaledwie 20. Kontrola sprzedaży energetyków, prawidłowe przechodzenie przez przejazdy kolejowe czy pilnowanie obiektów strategicznych. Od wtorku Straż Miejska zyska dodatkowe uprawnienia i możliwość karania mandatami. O nowych zadaniach strażników Grzegorz Mich.
22: Za przejazd lub przechodzenie przez przejazdy kolejowe przy czerwonym świetle lub opuszczonych rogatkach Straż Miejska wlepi nam 2000 zł mandatu.
23: Na ten moment nie planujemy specjalnych celowanych kontroli. Będziemy to robić w ramach służby patrolowej.
22: Straż kontrolować też będzie sprzedaż energetyków osobom niepełnoletnim, wyjaśnia wicekomendant Straży Miejskiej w Łodzi Marek Marusik.
23: I tutaj strażnicy otrzymali uprawnienia do nakładania grzywien w tym zakresie. Sprzedawcom, osobom, które dopuściły do takiej sprzedaży.
22: Strażnicy ukażą również mandatem osobę, która robi zdjęcia obiektom o strategicznym znaczeniu.
23: Będzie to jednostka wojskowa bądź jednostka, w której przebywają służby specjalne.
22: Do zadań strażników należeć też będzie karanie mandatami osób używających dmuchaw do sprzątania liści.
21: Mandaty poza tymi z przejazdów kolejowych wynosić będą do 500 zł. Straż Miejska nie zyska nowych etatów, nie będzie też dodatkowo dozbrojona. Zaglądam jeszcze na Mistrzostwa Europy w siatkówce. Polscy siatkarze pewnie wygrali 2 sety w meczu z Izraelem do 16 i do 17. Trwa 3 set, Polacy prowadzą 4-3. A w czwartek biało-czerwoni pokonali Portugalię w setach 3-0. W nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami. Na północnym zachodzie i zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu. Początkowo także na krańcach południowo-wschodnich te opady będą zanikać. Na wschodzie i południu miejscami utworzą się silne mgły i zamglenia ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura na ogół od 10 do 14 stopni, znacznie chłodniej będzie jednak w rejonach podgórskich.

0: Autopromocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
2: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
6: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
5: Z PSB zawsze się da!
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
3: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja!
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
18: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
19: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
0: Reklama.
20: Fox FM.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Vox FM robi dzień dobry.
1: Rano, w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
1: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 lat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Tomek!
7: Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę.
14: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
20: Ty, ale akcja.
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
20: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
21: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
22: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
23: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
24: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
0: Reklama.

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny!
2: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
18: Reklama.

0: FM. Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
12: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
17: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Reklama.
19: 3, 2, 1 DJ Harris i

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
2: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
2: Z PSB zawsze się da.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: Reklama.
9: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris.

z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. 3, 2, 1. 1. 1.

0: już teraz przed wami DJ Harris in the mix. Jest weekend, jest impreza.
1: Jest weekend, jest impreza.
0: Tak gra tylko w Vox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
0: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
0: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
0: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja.
0: DJ Harris in the mix. Vox DJ Mix.